ente peti kanoro na wano ngwesho telaro wano ringo telaro borri pien chocha chel kobi wani yini beda chakki kala chel kide giki en chocha chelo da pun mede kobi wani te kare menyo alo dano kire kare na medano weho kire lobo ni tungro toba yine na dai diyo chunywa yine na dai chunkedwa akado tia be nyo tia rai kogolong wano duwa borri.